la la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drinks. La la la. Drinks. La la la. Drinks. La la la.